0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych, Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
1: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SCRO.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Ubierajewicz.
0: Reklama.

0: To Enjoy the Silence i Depeche Mode na początek naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu w niedzielę 24 dnia maja 2026 roku. Wczoraj w Atenach odbył się koncert grupy Iron Maiden. Podobno niesamowity. Zresztą była na tym koncercie nasza eskorokowa ekipa razem z słuchaczami Eski Rock. To absolutnie epicki City Break w Atenach. Oni tam jeszcze są, ale gdybyście Państwo byli ciekawi tego, co tam się wczoraj działo, to odsyłam na nasze sociale, no bo można naprawdę pooglądać i poczuć tę ateńską atmosferę. Polecam bardzo gorąco śledzenie naszych sociali, a teraz polecam Państwu bardzo gorąco do słuchania numer Nickelback, Bones for the Crows.
1: Ten kawałek.

0: Fire i grupa Kasabian w Esterok za nami. A już za chwileczkę zaproszenie do wspólnej zabawy od grupy The Offspring. Come Out and Play. Taki numer dla Państwa wybrałem. Zagram go już za moment. A z tego zaproszenia do wspólnej zabawy będzie można niebawem skorzystać, bo już 16 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie Lost Generation Festival. Oprócz The Offspring będzie grupa The Rasmus, będzie Hollywood Undead, będzie Legwagon, no i będzie chyba moje ulubione z tego zestawienia Papa Roach. To już niebawem, 16 czerwca w Krakowie i gorąco zachęcam Państwa do tego, żeby się na ten festiwal wybrać, bo naprawdę skład jest znakomity. No to co? No to zgodnie z obietnicą już za chwileczkę The Offspring i Come Out and Play.
1: Autopromocja. Drogowskazy w SROK.
2: Dla jednych to sport, dla drugich taniec, innych zachwyca, a niektórych zawstydza. Dla niej pole dance, czyli słynny taniec na rurce, to pasja i styl życia.
3: To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami. W pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski. Także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
2: Mówi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, wielokrotna medalistka mistrzowskich imprez pole dance.
1: Drogowskazy SROK. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SKROK i na skrok.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. SKROK.pl. SKROK.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
4: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
5: Hi, I'm Tom from Kasabian.
6: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: This is Tom Rauschler. You're listening to Esco Rock.

To Kazik i Celina w Esterok. Kazik, proszę Państwa, który już niebawem razem z Kultem zagra na Czochraj Bobra Fest 2026. Festiwal odbywa się w Namysłowie na Błoniach między 9 a 11 lipca tego roku, a oprócz Kultu pojawi się m.in. Kobranocka, Spięty, Farbendlere, Lipali, Turbo, Klosterkeller, Debil, Oddział Zamknięty i wielu, wielu innych. Naprawdę warto się wybrać na ten festiwal. Byłem na nim wielokrotnie i w tym roku być może też uda mi się dotrzeć. To wszystko w Namysłowie, na namysłowskich Błoniach. SK Rock jest patronem medialnym tego wydarzenia, z czego bardzo się cieszymy. Stone Temple Pilots. Ci niestety z wiadomych przyczyn nie wystąpią na Czochraj Bobra Fest, ale przynajmniej możemy ich posłuchać w SC Rock. Mam dla Państwa numer Plush teraz.

0: Jedno chyba z najciekawszych połączeń, jeżeli chodzi o dwa różne, ale jednak gitarowe światy. Eric Clapton i Ozzy Osbourne, One of Those Days. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania Westerok. Za momencik wybije 10:00, po 10:00 czeka już na Państwa Nirvana z numerem Heart Shaped Box.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
1: Reklama.

0: Czomyslowic i chłopcy w SC Rock na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Niedziela, 24 dzień maja 2026 roku. Łukasz Szeźłowski, witam Państwa bardzo gorąco w SC Rock. No i teraz coś, na co wielu fanów czekało już od dawna. 10 lipca na rynku pojawi się najnowszy, 25 studyjny album grupy The Rolling Stones. Na tym albumie znajdziemy 12 nowych kompozycji panów ze Stonesów i dwa covery. You Know I'm Not Good, Amy Winehouse i Beautiful Delilah, Chucka Berry'ego. Całość promuje kawałek, który na płycie znalazł się na pozycji numer 2, ale jest pierwszym singlem, który zapowiada Foreign Tongues. The Rolling Stones, Westerok i numer In the Stars.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Motorhead i The Ace of Spades, absolutny klasyk od tego składu. Motorhead, które znane było z dystansu i do siebie, i do swojej muzyki. W jednej z reklam pewnego francuskiego pszenicznego piwa zagrało kiedyś ten kawałek w wersji akustycznej, w wersji bluesowej, w dodatku z Lemim, który grał tam również na harmonijce ustnej. Jeśli Państwo wpiszą sobie Ace of Spades Slow Acoustic Commercial, to na pewno tę wersję w internecie Państwo znajdą. Zachęcam, bo to jest naprawdę bardzo ciekawa wariacja na temat tego absolutnie kultowego kawałka grupy Motorhead. A już za chwileczkę troszkę mniej kultowy, za to z, przynajmniej jeżeli chodzi o teledysk, udziałem wielu kultowych postaci, numer grupy Nickelback. Rockstar to już za moment Westrock.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
2: Reklama.
3: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
4: This is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
5: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Don't Stop Me Now to Queen w Esther Rock. Jeśli Państwu poprawił się nastrój, to bardzo dobrze, bo ta piosenka tak działa. I to nie jest tylko mój wymysł, to nie jest tylko nie wiadomo jakie tam subiektywne odczucie. Nie, nie, proszę Państwa, to jest opinia naukowa. Badania przeprowadzone przez neurobiologa z Uniwersytetu w Groningen wykazały, że Don't Stop Me Now to jest najlepszy utwór na świecie, który poprawia nastrój. Te badania potem jeszcze potwierdziła sztuczna inteligencja, chociaż jakie kryteria przyjęła, tego nie wiemy, no bo to sztuczna inteligencja, prawda? Ale trudno się z wynikami pana Jakoba Jolija z Uniwersytetu w Groningen nie zgodzić. Don't Stop Me Now absolutnie zawsze pompuje, przynajmniej mnie i pewnie większość z Państwa też, pozytywną energią na cały dzień. No to może troszeczkę mniej dobrze nastrajający, ale również podnóżkę. Bardzo numer teraz przed nami, Westerok. To Jimmy Eat World i The Middle.

0: O tym, że ludzie są jacyś dziwni, wiemy nie od dzisiaj. Wiadomo było o tym nawet sporo przed tym, zanim panowie z The Doors napisali o tym piosenkę. People Are Strange, grupy The Doors, to numer, który kończy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za momencik wybije 11, a po 11 zagram dla państwa kawałek Burn It Down od grupy Linkin Park.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Kielce dołączają do grona światowych miast i pod koniec roku otrzymają własną edycję gry Monopoly.
3: Tak się właśnie zastanawialiśmy, co można kupić ewentualnie w Kielcach. Jest rezerwat przyrody Kadzielnia, jest Muzeum Narodowe w Kielcach, jest Bazylika Katedralna. Co można kupić w Kielcach?
4: Słuchaj, to nie wiem, co można kupić, ale jak cię zatrzymają ze scyzorykiem, to idziesz do więzienia i nie otrzymujesz premii. Tak się zastanawiamy, o czym najczęściej rozmawiają Polacy i wychodzi nam na to, że albo o pogodzie, albo o toaletach, paradoksalnie, prawda?
3: Do jakiej publicznej ubikacji powinien wejść ojciec z córką? Wiesz, ty masz syna. Ojciec z synem, wiadomo.
4: No tak,
3: matka z córką, wiadomo,
4: no,
3: prawda?
4: No.
3: A ojciec z córką, do której?
4: No właśnie. No i co?
3: Do czystej.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Numer, który na początku miał być dowcipem, ale Rick Rubin zobaczył w nim potencjał. Dołożył ciężkie gitary, dołożył bębny. No i tak oto Beastie Boys wypłynęli na szerokie wody międzynarodowej sławy. Fight for your rights to party za nami na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania w Westerok. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry Państwu. I przypominam, że już niebawem, bo 15 czerwca na Stadionie Narodowym w Warszawie wystąpi taki malutki zespolik ze Stanów Zjednoczonych, który nazywa się Foo Fighters. Foo Fighters, którzy promują swój najnowszy krążek, Your Favorite Toy. No i z tego krążka mam dla Państwa kolejny numer, który brzmi naprawdę świetnie. Zresztą, co ja będę Państwu opowiadał, proszę sprawdzić na własnych uszach. Foo Fighters, Unconditional teraz w Westerok. Polecam zrobić głośniej.
1: Ten kawałek dobrze.

0: Neil Young i Rockin' in the Free World. Esther Rock za nami, a przed nami piosenka, której inspiracją był Muddy Waters, a konkretnie jego album z 1968 roku Electric Mud. Do tego albumu słuchał z ogromną przyjemnością i zainteresowaniem John Paul Jones, no i stwierdził, że on by chciał taki klimat mieć w Led Zeppelin. No i się udało, bo na podstawie tego albumu wpadł na pomysł otwierającego riffu dla piosenki Black Dog. Elektryczny blues z toczącym się basem i riff, który będzie jak podróż, tak opisywał to, co chciał zrobić, tworząc właśnie ten kawałek John Paul Jones. Na początku w ogóle to był bardzo skomplikowany riff, bo był w tajmie 3:16, no ale panowie go oczywiście odpowiednio uprościli, odpowiednio ograli pozostałymi instrumentami. No i dzięki temu mamy numer, który otwiera tak naprawdę płytę numer 4 Led Zeppelin. Black Dog, tego kawałka już za momencik posłuchamy w Esterok.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: Hi, this is Keith Richards.
4: My name is Gary Clark Jr.
5: Tu Piotr Rogucki, zespół Koma. Słuchacie S.

To Jesus He Knows Me, Esterok, czyli Genesis. A teraz przed nami, proszę Państwa, płyta Isolate and Medicate grupy Cedars 2014 roku, o której to wokalista Sean Morgan opowiadał tak. Zamknąłem się w takim maleńkim studiu, które w sumie to zbudowałem własnoręcznie. No i nie będę was okłamywał. Było dużo czerwonego wina, było dużo zapachu tych, no wiecie, śmiesznych papierosów. No i to dołożyło się do mojej izolacji w trakcie procesu tworzenia tejże właśnie płyty. W ten sposób powstała Isolate and Medicate. Ja postanowiłem zagrać dla Państwa numer z tej płyty, numer, który osobiście bardzo lubię i który moim zdaniem ma też bardzo mocne przesłanie. Words as Weapons, czyli słowa jako broń. Cedar, Westrock.

0: Wouldn't It Be Good to Placebo w swojej wersji wielkiego przeboju z debiutanckiego albumu Nicka Kershawa. Tym numerem kończymy nasze dzisiejsze niedzielne spotkanie, za które Państwu bardzo gorąco dziękuję i zapraszam od razu do spotkania ze mną w Esterok jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 12. Za dziś ogromne dzięki, pięknego niedzielnego popołudnia Państwu życzę. Łukasz Szeciłowski, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
2: wam
3: jest...
2: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
3: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka. Polski rock. Rockowe ballady. Rockowe nowości. Najświeższe rockowe newsy. Wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera. Muzyczne audycje autorskie.
4: Ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
4: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Playlista osobista.
5: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
5: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama. To jest Eska Rock.

0: Zaprasza Marcin Meller.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
2: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
1: A książkę się pisze?
2: Książkę się pisze. Pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Ja myślę, że go Braun wystawi na listach do parlamentu, może do senatu. Wiesz, to jest rozpoznawalna postać. Mieści się obok tego całego ogrodu zoologicznego, który Braun przyprowadza z Tymińskimi i tymi kamratami. No, on tam pasuje, no.
0: Melina, Eski Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Melina Eskirok.
1: Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie. To jest Melina w Eskirok. Ze mną, z Wami Cezary Łazarewicz.
2: Dzień
1: autor
2: dobry.
1: Utytułowany. Tu mała próbka na naszym stole jego nagradzanej, cenionej twórczości. Ale powiem Ci, Cezary, tak. Jesteś w Melinie, bardzo się cieszę.
2: Ja też cieszę się, pierwszy raz wszedłem do Meliny.
1: Ale długo
2: nie
1: przed
2: wiem,
1: tobą.
2: Jak wyjdę.
1: Długo przed tobą na tej kanapie siedziała Ewa Winicka.
2: Naprawdę?
1: No.
2: No to nóż w serce, bym nie przyszedł, gdybym to wiedział.
1: No właśnie.
2: Ja, i to ja musiałem czekać na swoją kolej, tak. A ona, kurczę.
1: Ona była w jednej z pierwszych Melin, no, a ty w czwartym roku. No, boli?
2: Dobra, porozmawiam z nią.
1: Zabolało, wiesz, to nie jej wina.
2: Zabolało, no.
1: Ze mną porozmawię. Ale chciałem się zapytać właśnie, a rywalizujecie ze sobą w stadle małżeńskim, pisarskim?
2: Nie, to raczej żarty są. Chociaż jak usłyszałem, ostatnio dostałem takie zaproszenie do biblioteki i tam się dowiedziałem, że najpierw oni składają ofertę, kto, jak, tak. A później jest konkurs i czytelnicy mają wybrać, kto jednak do tej biblioteki przyjedzie.
1: To się nie jest duże.
2: To nie była duża biblioteka. I ja jakoś czułem, że ja nie chcę brać w tej rywalizacji. I tu był ten palec Boży, który mnie dotknął, bo okazało się, że Ewa dostała tą samą propozycję. I pomyślałem sobie, że to jest strasznie niekomfortowe, gdybym z nią przegrał tą konkurencję. A już nie chcę sobie wyobrażać, co by było, gdybym wygrał.
1: To ładne.
2: Nie, ale nie konkurujemy ze sobą. Raczej się wspieramy i wydaje mi się, że zawsze tak było, że pisaliśmy na różne tematy. Chociaż jak Ewka pracowała w polityce, a ja pracowałem w przekroju i kiedyś ona mi opowiadała taką historię, wydawało mi się, że jako ciekawostkę. I ja ją zgłosiłem jako temat w swojej redakcji. I ona otworzyła przekrój i przeczytała tekst. Nie wiem, kiedy się przekrój chyba w środę ukazywała, w czwartek było kolegium w polityce.
1: Według mnie polityka się ukazywała w środę.
2: A przekrój w poniedziałek?
1: Przekrój chyba w poniedziałek. I kolegium to.

0: teksty, reportaży, nie gadali się o tym?
1: No to wiesz co, to już później przypominało taki dość duży transport, jak dwoje jeździliśmy na ciężarówce i braliśmy gdzieś towar i te ciężarówki tak już szybko jeździły, że kierowcy nie mieli się jak z sobą skomunikować. To już było, mniej więcej wiedzieliśmy, co robimy, ale się nie obnosiliśmy z tym. Ona gdzieś jechała, wiesz, to były czasy, kiedy się tekst pisało co tydzień, przynajmniej w przekroju. W polityce, jak wiesz, był większy luz. Jak tam przeszedłem, to pamiętam to, ale to był straszna charuwa taka, wiesz, pojechać, zrobić tekst, dowiedzieć się, wrócić. No nie zawsze starczało czasu, żeby o tym porozmawiać.
0: I co, nie ma porównanka, kto więcej sprzedał książki, kto jakie nagrody dostał, do czego był nominowany,
1: nie, wiesz,
0: kto jest cytowany, kto w jakim programie wystąpi.
1: Nie, ale wiesz, no boli, bo ja znacznie mniej sprzedaję niż Ewa, jak ona mi mówi o niektórych swoich nakładach i sprzedaży, na przykład jak się starzeć bez godności, no to taka literatura non-fiction do tego się
0: nie ale wiesz, to jest popowo komediowe, to nie jest reportaż, to jest trochę inny, może...
1: Dziękuję, będę dzwonił do ciebie po wsparcie w takich wypadkach.
0: Dobrze, to jeszcze jeden wątek małżeński chciałem, a mianowicie jak często Ewa Winnicka błaga cię, żebyś nie pisał niczego na Facebooku, nie wszczynał walki albo nie odpowiadał na zaczepki?
1: Ona uważa, że jestem trolem internetowym, facebookowym i wiesz, delikatnie kontroluje i na przykład dzwoni i mówi, a wiesz co, powinieneś usunąć ten wpis. Oczywiście zrobisz jak zechcesz, ale...
0: Ale może nie wejdziesz do domu.
1: Tak, ale a jeśli chodzi o petycję, to raczej ciebie traktuję jako swojego przewodnika w tym.
0: No ja używam bogatszego słownictwa.
1: Tak, i wiesz, Ewa, masz siłę argumentu i argument siły.

0: Karolina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Kiedy wydajesz książki, które mogą być krytykowane, podziwiane, nagradzane. Nie mówię o takich książkach, które w sumie wszyscy chwalili, książkę o Przemyku. Książka o Pyjasie już wywołała gorące spory, no ale to były bardzo poważne spory. A po co ci te gówno burze, wiesz, że ty siądziesz, tu wywołujesz wspaniałe burze. Po co ci te, wiesz, nawalanki w pubie krzesłami we wtorek o 19.
2: No, bo jest we mnie zwierz trochę i lubię tak go poczuć, ale wiesz co, tak naprawdę już sobie odpuszczam trochę to facebookowe. Nie, już chyba dawno nie byłem w takiej nawalance, nie biorę w niej udziału, ale wiesz co, te social media powodują, że jednak czujesz się zobowiązany, jak coś widzieć, żeby dać świadectwo. No i myślę, że to jest błąd, bo to lepiej sobie, wiesz, porozmawiać z żoną, ze znajomymi, z przyjaciółmi, niż wchodzić w jakąś taką nawalankę. Także jestem już bezpieczniejszy.
1: Jesteś na odwyku, tak?
2: Jestem na odwyku i staram się nie brać udziału w tych takich...
1: No zobaczymy.
2: Zaraz się oczywiście, sprowokuje. Wiesz, to nie jest tak, że to może mi się nie zdarzyć, bo ten, sam wiesz, jak to Witkacy opisywał w tych narkotykach i niemytych duszach. Taki był tom, miałem jeszcze w dzieciństwie, że po iluś tam miesiącach niepicia wszedł tylko na jedno piwko do baru i wrócił do domu po tygodniu czy po miesiącu.
1: A jakbyś miał wymienić takich według ciebie top fighterów internetowych Polski, obojętnie z lewa czy z prawa, nie wiem, wiesz, Tomasz Lis, Krzysztof Stanowski, Rafał Ziemkiewicz, Jaś Kapela, nie wiem.
2: Nie, oni mnie w ogóle, nie wiesz co, to mnie raczej odstrasza. Albo ich, wiesz, czytam, nie wiem, to mnie irytuje. Raczej tam daje takie, wiesz, czym bardziej ktoś jest taki zapalony, czym bardziej, nie będę wymieniał nazwisk, czym bardziej jest rewolucyjny, to wiesz, ten żar rewolucyjny już we mnie ginie. Bo sobie pomyślałem, no dobrze, kogo ja mam przekonać?
1: Nikogo nie przekonać.
2: Nikogo, no bo ci, którzy mnie obserwują, to... to mają poglądy podobne do mnie. No to co mam im tłumaczyć? Świat? Nie, wiesz co, nieraz robię takie teraz częściej takie wpisy historyczne, jakieś przypominam, ale to przy okazji rozmów, które sam prowadzę. Wiesz, jakieś wydarzenie z historii mało znane, jakiś opis. No przypominam sobie, że wiesz co, dla mnie to zawsze jest fascynujący ten Lech Wałęsa. Jak mogłem odtworzyć cały proces, jak on wszedł do tej stoczni, no to w takim wpisie to widzę, że to też ma wartość, że to ludzie sobie później przekazują, dają lajki, a jak piszesz, że ktoś jest zły albo niemądry, no to tylko... to już nikogo nie interesuje. To znaczy wszyscy to wiedzą.
1: Już kiedyś to mówiłem, ale zapraszałem kiedyś Andrzeja Mleczkę do programu. Po raz kolejny, bo on przychodził do mnie na różne dyskusje. Mówił, wiesz Marcin, już mi się nie chce. A mówię, ale dlaczego ci się nie chce? Mówi, słuchaj, przecież ja nikogo nie przekonam, nikt mnie nie przekona. Ja się tylko wkurzę, że ktoś mówi rzeczy, które ja uważam za głupoty. Ja wkurzę kogoś, bo ktoś uzna, po co?
2: Wiesz co, no żyjemy w takich dwóch światach, że nikt nikogo nie przekona. Ja uważam, że my wierzymy w okrągłą ziemię, a tamci drudzy myślą, że ja jestem płaskoziemiec.
1: No
2: i odwrotnie. I wiesz co, coś się jednak, nawet ostatnio o tym myślałem, że nie mamy już żadnych punktów wspólnych. Nie mamy autorytetów. Pogrzeby?
1: Pogrzeby i jeszcze Robert Lewandowski.
2: No tak, ale to jest już, wiesz, ostatni pazurek, na którym wisimy i trzymamy się tego. A z pogrzebami to też jest tak.
1: Nie, tam wiesz, jest jak ktoś umrze. Wiesz, pamiętam jak umierał Jan Olszewski, były premier prawicowy, to nagle się okazało, że i w Gazecie Wyborczej go bardzo cenią, i w drugą stronę jak ktoś, nie wiem, Jan Lityński zmarł śmiercią tragiczną, to nagle się okazało, że wszyscy go kochali również po prawej stronie, więc wiesz, pogrzeby jeszcze jakoś tam Jeszcze nie plujemy na groby, no.
2: Wiesz co, byłem ostatnio na pogrzebie, mówię ostatnio, rok temu, i to była mama mojego dawnego przyjaciela, może kolegi, przyjaciela, może to za dużo, no ale człowieka, którego jeszcze tam w podziemiu poznałem, wicepremiera w rządzie, nie tym, w poprzednim, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Ta matka była jakąś blisko...
1: Powiedz kogo, no bo już...
2: Przemka Gosiewskiego. I pani Gosiewska była kimś takim, który w latach 80, kto w latach 80 był bardzo ważny, wiesz. Ona jednak miała wtedy trochę takiej odwagi i się sprzeciwiła, chociaż jej drogi do tego sprzeciwienia były tak pokrętne, że się w głowie nie mieści, ale na tej uroczystości właśnie spotkali się ludzie z dwóch stron barykady i bardzo byłem zdziwiony, że rozmawiamy ze sobą o pogodzie, o wiośnie czy jesieni, o tym, jakie mamy zwierzęta. Unikamy wszystkich niebezpiecznych tematów i można. Więc to jest budujące. Nie wiem, jak długo można by było wytrzymać w tym wspólnym gronie, ale to było niezwykle budujące, że jeszcze można, bo już boję się, że niedługo nie będzie można. Będziemy żyć w dwóch plemionach zupełnie niezrozumiałych, które będą miały swoje telewizje, swoje książki, swoją kulturę, swoje gazety, przemyślenia. Zupełnie i będziemy tylko jednym językiem mówić.
0: Melina w S-Rock.

0: Reklama.
1: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.
3: To jest SK Rock.

0: Słuchacie Meliny w Esse Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Nawet nie, wiesz, kwestia feminatywów.
2: A nie, no to wiadomo.
1: Ale to akurat w tej kwestii, że ty pewnie jesteś po tamtej, no dobra.
2: Ja jestem, wiesz co, bo ja robię taką w małym radiu Koszalin, takie rozmowy.
1: Pozdrawiam Radio Koszalin.
2: I widzę, jak moi goście oczekują, w zasadzie gościnie oczekują, że powiem witam gościnie, naszą gościnią jest.
1: A ja mam częściej, że mi wiesz, jak powiem gościni, to mi kobiety mówią, weź się nie wygłupiaj, jestem gościem.
2: To różnie bywa, ale jak rozmawiam z progresywnymi gościniami, to one chcą, żeby były gościniami. A widzę pod tymi wpisami, jak ja je przedstawiam, te osoby, no to są wpisy, co za głupoty, jaka gościni. Ja jest gość. Wiesz co, ja mam zdrowy stosunek do tego, bo moja mama wykonywała męski zawód. Była bosmanem i nie cierpiała, jak się na nią mówiło, bosmanka. A wiesz dlaczego? Bo bosmanka to była taka kurtka ze złotymi guzikami. I jak ktoś powiedział w Darłowie, że jest bosmanką, no to ją szlak trafiał. Jestem pani bosman. I to ją jej nie obrażało. Mm.
1: Zaraz już dojdziemy do morskich klimatów i Darłowa. Przypomniało mi się w Czterech Weselach i Pogrzebie, jak jaka Duckface mówi do Hugh Granta, że twoi znajomi mają mnie za idiotkę, bo myślałem, że YouTube to łódź podwodna. A on mówi, no cóż, mają morskie brzmienie. Nagle. Dobra. Chciałem cię, ale a propos muzyki. Jaką zrobiłeś najbardziej ekstrawagancką bądź słodziutką rzecz z powodu twojej nieposkromionej i znanej wielu ludziom miłości do Beatlesów?
2: No wiesz co, to nie było nic aż tak szalonego. Raz pojechałem tak zupełnie z głupia frant na koncert McCartneya do Kolonii, a druga rzecz, jak byłem w Londynie, to poszliśmy z Ewą do Abbey Road, do studia. Była niedziela i to w zasadzie ona miała taką przebojowość, że będziemy przekonywać tego stróża, żeby nas spuścił do studiów Abbey Road, żeby nam pokazał. I mieliśmy naprawdę niezwykłego farta, bo na tej stróżówce siedział Polak. I on się już wahał, już się tak prawie zgodził, żeby nas tam wpuścić, aż w końcu powiedział, nie, nie, wiesz, jak wyjdzie, to mnie wyrzucą stąd. No i kurczę, nie wszedłem do tych studiów Abbey Road. Zrobiłem sobie zdjęcie na przejściu dla pieszych, ale do studia nie wszedłem. A co mógłbym zrobić? No nie wiem, wiesz co, ostatnio...
1: Ja, bo ja widzę, że co twój wyjazd, to tam gdzieś, a to śladami którejś piosenki...
2: Ale wiesz co, no jeżdżę do tego Liverpoolu, i to dla mnie jest, wiesz co, ja jestem człowiekiem z PRL-u i to jeszcze z głębokiej prowincji. Ja nigdy nie przypuszczałem, że z tej Polski, chociaż marzyłem o tym, że chciałem zostać marynarzem, żeby wyjechać, no ale później wydawało mi się, że w ogóle nie, ja z tej Polski nie wyjadę. Więc teraz, jeśli mam możliwość pojechania do Liverpoolu, pójścia śladami, wiesz, Beatlesów, Penny Lane, Strawberry Fields, mieszkanie czy dom Lennona, McCartneya czy Ringo Stara, zobaczyć te kluby, w których oni występowali, no to korzystam z tego. Wiesz, ostatnio miałem wszystkie swoje dzieci, którym pokazywałem, tutaj muzeum, tu gitara i trochę, wiesz, one mnie traktują jak takiego wariatuncia. Ale ja myślę, że tą metodą... Zresztą Ewka nie cierpiała Beatlesów. No i wystarczyło 3 lata wspólnej podróży samochodem. Całą dyskografię woziłem w samochodzie i co jakiś czas puszczałem. I ona naprawdę uwierzyła w wielkość Beatlesów.
1: No to dobra, to muszę takie ze dwa pytania podstawowe, sięgnę do czasów młodości, niekończące się dyskusje miłośników. Ja pamiętam, jak ja strasznie przeżyłem, jak zrobiłem na obozie harcerskim głosowanie na tam zespół wszechczasów i Queen wygrał z Beatlesami.
2: No to jest, wiesz.
1: Znaczy, szanuję, ale serce cierpiało. Ale powiedz mi, dobra, czy Yoko Ono rozwaliła Beatlesów?
2: Ta zołza? No wiesz, to jednak mam nadzieję, że Yoko nie będzie tego oglądało, ale to jednak była trucizna. Ale ja mam największy żal do niej nie tylko o to, że ona rozbiła ten zespół. Wiesz co, nie, bo oni by się i tak rozlecieli, bo ileż możesz być w takim, wiesz, twórczym napięciu?
1: Wiesz, to krótko byli, jak na dzisiejsze pomyśleć, wiesz. Ale się wydaje, że to była epoka, ale to było 7 lat.
2: No wiesz co, licząc od takiej działalności, no nie wiem, od 57.
1: No to dobra, to tak.
2: Od 57 do 69, 70, no to jeszcze...
1: Tak,
2: ale wiesz co, intensywność tego, no... A w zasadzie intensywność to jest od roku 63 do 69. I oni są non-stop razem. Wiesz, podbijają tam Amerykę, Anglię, Europę, ale to nie wiem, jak oglądasz te archiwalne zdjęcia z Ameryki, co się tam dzieje.
1: To jest niesamowite.
2: Wiesz, jak oni lądują na Filipinach, w Australii, no to jest nieporównywalne z niczym innym. I do tego nagrywają, wiesz, do pewnego momentu po dwie płyty rocznie. Później wydają w zasadzie od Rewolweru. To są wybitne płyty, które posuwają tą muzykę naprzód. I aż do 69, no, ciągle oni są twórczy. To ja myślę, że potrzebny był odpoczynek. No, a z drugiej strony, dlaczego oni się rozpadli? Yoko była pewnie takim katalizatorem, ale najważniejsze to chyba to, że oni doszli do ściany i pozycja Lennona się zmieniła, wiesz. On był twórcą zespołu, a później wyrósł mu McCartney. A kto to jest McCartney? Człowieka, którego on do kapeli przyjmował, który tam był stażystą, którego on wziął do siebie. Ale wiesz, kurczę, czytam te książki, oglądam te programy, filmy, jednak ten... twórcze napędzanie się Lennona i McCartneya, to się nigdy nie powtórzyło, wiesz. Teraz dla mnie to było zaskoczenie, że McCartney, jak wyszedł z tego związku, to myślał, że już żadnej piosenki nie napisze. No i też jak porównasz ich to solowe kariery, to one się nie równają z tym, co razem tworzyli.
1: Oczywiście.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Rozmyślam o tym, to jest jeden z moich ulubionych tematów całe życie, że są nie tylko, oczywiście Beatles jest najjaskrawszym, ale wiesz, no tyle wiele innych duetów, czy Oasis, czy Blair, czy Stonesi, wiesz, Clash, w ogóle. Co, no tak się, jest, dzieje, co się dzieje między dwójką ludzi zazwyczaj, jest jakaś tak nieprawdopodobna synergia, że 2 plus 2 równa się 16. No,
2: no tak, ale wiesz co, Davis Hunter napisał taką biografię i on pisał ją w latach 60. I tam jest, wiesz, pierwszy raz wytłumaczony ten fenomen, opisany, jak oni tworzą te piosenki. Wiesz, no jak ten przychodzi, wiesz, jakieś słowo podpowiada, jakiś akord. Kurczę, to jest coś fenomenalnego. No dlaczego oglądamy ciągle te filmy? Tak. Wiesz, no pewnie oglądałeś te 8 godzin Get Back.
1: Mówisz o tym dokumencie na Disneyu?
2: Tak. Mm. No to wiesz, i nagle widzisz 8 godzin, faceci siedzą w studio, rozmawiają ze sobą, brzdąkają, ale masz jakieś... Oglądasz, jak powstaje ta piosenka Get Back, w zasadzie od pierwszego odcinka, gdzie ona jest tylko jakimś brzdąknięciem, jakimś na basie czymś i nagle ona się tworzy na naszych oczach. No, fenomenalne.
1: A kiedy usłyszałeś pierwszy raz Beatlesów?
2: Wiesz co, ja miałem... Był taki film, gdzie grali Bee Gees pod koniec lat 70. i to się nazywało, on leciał w polskich kinach, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Tak. I tam Peter Frampton i mój kolega, który mieszkał piętro wyżej, Andrzej Chryckowian, powiedział...
1: W Darłowie, tak?
2: W Darłowie. Idziemy do kina zobaczyć Bee Gees, bo to jest największy zespół, który znamy. Tylko wiesz co, oni śpiewają niestety takie starocie Beatlesów, ale to jest chłam, ale popatrz na to, jak oni tam grają. Wiesz, ja te piosenki wtedy pierwszy raz... Pierwszy świadomie usłyszałem, no i to, wiesz, było coś pięknego. Później leciała taka... ja wtedy byłem bliżej punk rocka, ponieważ Andrzej też miał nagrany na swój szpulowy magnetofon płytę z Radia Koszalin, który Wincenty Stachowski puścił, Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. I nam się to podobało. On jeszcze miał takie puszki po piwie, więc tak jak Sex Pistols braliśmy sobie agrafkę i przypinaliśmy tutaj i panie w szkole mówiły, chłopczyku, coś ci się tutaj przyczepiło, ta grawka, co tam masz? A to wiesz, oni tak chodzili. Ja tej muzyki punk rockowej nie rozumiałem, ale czułem, że to jest taka rewolucja, że to wszystko rozpieprzy. Więc z jednej strony byłem na początku lat 80. punk rockowcem, ale nie mogłeś się przyznać, że lubisz Beatlesów, bo to był największy obciach, więc się nie przyznawałem, ale tak naprawdę uwielbiałem ich, wiesz, całą tą dyskografię miałem nagraną z polskiego radia na taki szpulowy magnetofon i słuchałem tego non-stop.
1: To jeszcze jedna sprawa Beatlesowska, mianowicie twój stosunek do dosyć silnej sekty w ramach kościoła Beatlesowskiego, że podnoszący niedocenienie roli George'a Harrisona w Beatlesach.
2: No wiesz co, jak on zaczął grać już solo, no to... Ale to też ta jego pierwsza płyta była wspaniała, ponieważ on przez lata gromadził ten materiał, który mu nie dawali puścić na płytę. Ale wiesz co, no to Something, no to jest do dzisiaj klasyka. Wiesz, on te kolejne płyty, on tam miał po 2-3 piosenki, 2 raczej, ale no to było, on już zaczął dorównywać, tylko że on tworzył sam, no a no, zresztą Lennon i McCartney później też sami tworzyli ten początek, kiedy razem to robili, no to wiesz, no początek lat 60. później to już raczej sami. Nie, no ja myślę, że on jest wiesz, no niedocenionym trochę jako Beatles, a z drugiej strony no bardzo mi się podobało to, co on robił już solo. Tylko, że wiesz, te wszystkie płyty ich są nierówne. Jedne są lepsze, drugie gorsze. Lennon to w zasadzie O to chciałem powiedzieć, że do Lennona mam największe pretensje o to, że oddawał połowę repertuaru Yoko Ono. I niestety część płyt, gdzie Yoko śpiewa, to tylko 50% piosenek jest do słuchania. Mam nadzieję, że nikogo nie obraziłem. Z wyjątkiem Yoko.
1: Yoko. Zaraz pozew przyjdzie. A powiedz mi, jeśli... Dobra, ostatnia sprawa. Stosunek twój do filmu Yesterday, tego wiesz, o alternatywnej rzeczywistości?
2: Nie, no cudownie.
1: Cudownie?
2: Nie, no wiesz, to wspaniałe.
1: Zakochałem się od pierwszego wejrzenia.
2: Wiesz, to sam pomysł, że Beatlesi mogliby nie istnieć, tak. Że ktoś gra te piosenki, no piękna opowieść.
1: Tak, ale w ogóle cudowny wejść dobór głównego bohatera, no wspaniały ten aktor.
0: Melina w S-Rock.

0: Autopromocja. Drogowskazy w S-Rock.
1: Dla jednych to sport, dla drugich taniec, innych zachwyca, a niektórych zawstydza. Dla niej pole dance, czyli słynny taniec na rurce, to pasja i styl życia.
2: To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami. W pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski, także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
1: Mówi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, wielokrotna medalistka mistrzowskich imprez pole dance.
0: Drogowskazy w S-Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK-Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
3: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Cugowski.
4: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
5: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
6: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
7: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
8: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w SC Rock. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. To jest SK Rock.

0: Melina, Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz.
2: Wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
1: wam
2: jest...
1: Wam
2: ludziom
1: z Warszawy, że ta wyniosłość tego Zarułowa. Myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co?
2: To nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. Wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili.
0: Melina w Esce Rock zaprasza Marcin Kawałek. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Halina Eski Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz.
2: Mnie się podoba w tych filmach muzycznych, że to jest opowieść, bo kiedyś te filmy muzyczne były takie, że ci piosenkarze, grupy grały tam i nagle wychodziły z roli i grali swoje piosenki. A tutaj jest wszystko już spójne, wiesz, opowieść, która się kupy.
1: Jest wspaniały, jest ten, jak się nazywał, wiesz, Czasy wojny w Wietnamie.
2: Czas apokalipsy?
1: Nie, film, wiesz, piosenkami, który Beatlesów.
2: Good Morning Vietnam?
1: Nie. Film, który napędzają, musical, który Jim Sturgess gra, wiesz, o chłopaku, który chce wyjechać z Liverpoolu do Stanów z dziewczyną. O Jezus, tytuł piosenki Across the Universe.
2: A, no tak.
1: A tu widzę, że nie masz stosunku bałwochwalczego.
2: Nie mam miłosnego stosunku, bo to ładna była opowieść, ale ten Yesterday...
1: Yesterday jest piękny.
2: Wiesz co, ponieważ myślę, że to ten Across the Universe to jest chyba amerykański, a tutaj jest...
1: Ultra brytyjski.
2: Tak, taki brytyjski. I to wiesz co... Kurczę, aż wiesz, dreszcz przechodzi, kiedy oni odnajdują tego Lennona gdzieś tam zupełnie zapomnianego i on opowiada, że no tak, grali i coś im tam nie wyszło i przestali grać. Ale wiesz co, ja myślę, że to niemożliwe było, żeby oni nie błysnęli tym, wiesz, w tym Liverpoolu coś się takiego stało, że to nagle wybuchło. Przecież to nie tylko byli Beatlesi, to były też inne zespoły. Jak tam idziesz na tą ścianę przy Matthew Street, to widzisz, ile tych zespołów tam było.
1: No wiesz, wiesz też, że hymnem Liverpoolu zespołu nie są Beatlesi, tylko jest Gary and the Peacemakers, no You'll Never Walk Alone. Zresztą też poszedłem tam pod pub, gdzie on, wiesz, gdzie grał. To jest niesamowite. Także, no dobrze. Inna sprawa, że ulubiona wersja oprócz Beatlesów Help to jest właśnie wersja z Yesterday, z filmu, jak on tam na dachu na końcu gra na tej plaży. Wspaniale. Dobra. Miło już było.
2: Aha, dobrze. To już koniec?
1: Nie. To teraz mi powiedz, dlaczego chciałem cię tak, wiesz, przytulić, żeby cię...
2: Aha, i teraz...
1: A teraz kop w jaja. Chciałem cię zapytać, dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski robił z nim, zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
2: No bo się morderców nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
1: A książkę się pisze?
2: Książkę się pisze.
1: Wytłumacz mi, słuchaj, nie, pytam niezłośliwie.
2: No, a Marcin, no, pamiętam, że dość, jakby powiedzieć, nerwowo zareagowałeś na to, ale ja to później, wiesz co, też o tym myślałem. Dla mnie to jest oczywiste, że Waluś jest mordercą. Nie powinien startować do Sejmu, nie powinien być europarlamentarzystą i nie powinien z tego robić celebryckości swojej. A on to trochę robi. A zaproszenie go do studia jako celebryty, który będzie o sobie opowiadał, bez żadnej... jedynym twoim przeciwnikiem jest ten, który prowadzi rozmowę. Wydaje mi się to dość kontrowersyjne. Ja sobie wyobrażałem, gdyby Piotrowskiego zaprosić do studia.
1: Morderca księdza
2: Popiełuszki. I rozmawiać z nim o tym. Wiesz, on jest trudniejszym przeciwnikiem, bo to jest niezwykle inteligentny człowiek.
1: Mówisz o Piotrowskim.
2: O Piotrowskim. Nie, Janusz jest, czyli Kuba jest, wiesz, oczytany.
1: Wytłumacz jeszcze Janusz, czyli Kuba.
2: No, Janusz, wiesz, no, on we wszystkich dowodach i paszportach występuje jako Janusz, ale wiesz, no, cała rodzina, przyjaciele, znajomi nazywają go Kubą. No i Kuba, wiesz, ja jechałem tam, żeby opowiedzieć...
1: Tam, czyli do RPA.
2: Do RPA, spotkać się z nim, żeby tak naprawdę opowiedzieć historię o Polsce. Dlaczego on na stadionach w Polsce jest nagle osobą kultową? Jego portrety się pojawiają i nie dlatego, że on coś mądrego napisał, coś mądrego powiedział, tylko dlatego, że zastrzelił czarnoskórego przywódcę w większości, która była pozbawiona wszelkich praw, Chrisa Haniego, i zrobił sobie z tego znak firmowy. I ja myślałem, że on jak wróci do Polski, to będzie chciał żyć po tych, wiesz, dziesiątkach lat, które spędził w więzieniu, a jego, wiesz, no, polityka wciągnęła. I nie uważam, żeby, chociaż go, wiesz, jest coś, jakaś więź między nami, bo ja jechałem tam zobaczyć tępe narzędzie, które gotowe było zastrzelić człowieka tylko dlatego, że on inaczej myśli. No i myślałem, że on ma już to trochę przemyślane. Zresztą on też mi mówił, że jego adwokat mi mówił wtedy, przecież jak Janusz przyjedzie tutaj, czy Kuba, jak Kuba przyjedzie do Polski, to będzie chciał się z wnuczką zobaczyć i z córką. A z tego, co wiem, to on do tej pory chyba nie udało mu się z wnuczką spotkać. Melina w

0: A w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Czyli jechałeś do mordercy tępego narzędzia i kogo zobaczyłeś na miejscu? Teraz, gdybyś mógł oddzielić to, co się dzieje po powrocie Walusia do Polski, a jak to wyglądało, jak pojechałeś tam do RPA? I w ogóle jak załatwiłeś widzenia w więzieniach?
2: No wiesz co, w widzeniach załatwiłem przez Witka, czyli brata Kuby, bo ja się dopiero tam dowiedziałem, no może trochę wcześniej, bo ja wiesz, jak sobie wpadłem na pomysł, żeby to o nim napisać, to pomyślałem sobie, dobra, jest ambasada RPA w Polsce, pójdę tam, poproszę przez ambasadę, władze więzienne, przez ministerstwo o taką zgodę. Oni by mi nie dali tej zgody, bo im nie zależało, żeby ktokolwiek się z Walusiem spotykał, już na pewno dziennikarz, więc poprosiłem jego córkę, która miała z nim kontakt. On zadzwonił do mnie, on wyraził taką zgodę, a później już technicznie załatwiałem, jak się z nim spotkać. Wiesz, no, nie napisałem, że jestem dziennikarzem, nie starałem się o akredytację, żeby mi tego nie utrudniali. I wtedy wchodziłem do tego więzienia jako kuzyn Walusia. I poddawany byłem naprawdę rygorystycznej, wiesz, kontroli, łącznie z obmacywaniem każdego szwa, żeby sprawdzić. I jakie on na mnie wrażenie zrobił, wiesz co, on niezwykle godnie znosił to więzienie, a on tam siedział, jak ja byłem, to prawie 30 lat. To robiło ogromne wrażenie na wszystkich, ponieważ to było szmat czasu. On nigdy nie zrobił czegoś, co byłoby, wiesz, niegodne, nie łasił się, nie zabiegał o coś. Starał się o zwolnienie warunkowe.
1: Jakim cudem go czarni nie zabili w więzieniu?
2: Wiesz co, takim cudem, że był po pierwsze dobrze chroniony, po drugie on jest, wiesz, jak się okazało, że on wychodzi, no to któryś z tych jego współwięźniów wbił mu wielkie połowę krawieckich nożyc gdzieś pod żebro. Nie trafił w serce, ale on tak.
1: No,
2: cudem przeżył. Zresztą wiesz, on po wyjściu, władze RPA stworzyły taki precedens, że on wyszedł na zwolnienie warunkowe, ale musiał 2 lata spędzić w tej południowej Afryce. I to było tak, że ten jego... I on nie mógł posiadać przy sobie żadnej broni, żeby się bronić. Więc to był taki niebezpieczny czas, bo on był trochę jak tarcza strzelnicza, wiesz, budził niezwykłe emocje tam, no i tutaj. Jak przyjechał do Polski, dowiedziałem się, że wiesz co, jak potraktowałem tego Stanowskiego jak człowieka, który chce mieć dużą oglądalność i że to jest

0: zwykła ludożerka, że zapraszać kogoś takiego i pójście najprostszym heblem takiego. Zapraszamy i sobie porozmawiamy i co z tego będzie. Sztuka polegała na tym, żeby go nie zaprosić, a zrobić z nim... Wiesz, zawsze jest taki problem, jeszcze wtedy tego problemu nie ma, dzisiaj myślę, że on jest większy, że dajesz taką platformę komuś takiemu, żeby przekonał kogoś po tej drugiej stronie ekranu, że zabicie człowieka za jego poglądy może być rozwiązaniem jakichś problemów. Kuba nigdy nie wyraził skruchy z powodu zastrzelenia Chrisa Haniego. On mówił tak: ja ubolewam, że odebrałem córkom ojca, żonie męża, ale nie żałuję tego, że zabiłem komunistę, bo ten komunista to było zło. Wiesz, sami byliśmy antykomunistami i wiemy, jak to jest. Ty też byłeś w RPA i wiesz, że ta partia komunistyczna dla tych ludzi, którzy nie mieli żadnych praw, to była jakaś namiastka walki o coś. Więc...
1: No, a na pewno nie była partia komunistyczna w RPA tym, czym polski antykomunista uważa partię komunistyczną, znaną z doświadczenia polskiego. No.
0: Wiesz, to jak, no, wiesz, i ci konserwatyści, którzy są w RPA, to nie są też tacy konserwatyści jak tutaj. No. Oni jednak wiesz, tak do końca nie wiedzą, czy ta druga wojna światowa to... czy to dobrze, że wygrali alianci, czy nie Niemcy. No to jest sprawa do rozstrzygnięcia tam. Więc to trochę inaczej wygląda. I wiesz, zresztą przestawianie tego, wiesz, szukanie takiej odpowiedzi. Ja rozmawiałem z córką Chrisa Haniego i też widziałem, że ona kompletnie tej, w ogóle nie rozumie tej, wiesz, Europy, co tutaj się dzieje. Ona mówiła, ale dlaczego wy budujecie muzeum Janusza Walusia w Polsce? Wiesz, to były jakieś, ona ze zlepków takich informacji docierających z Polski próbowała sobie obraz tej Polski stworzyć. I strasznie chciała tutaj do tej Polski przyjechać, bo ona się chciała dowiedzieć, kto i dlaczego zamordował jej ojca, a miała 10 lat, jak to się wydarzyło.
1: Ona rozmawiała z Walusiem?
0: Wiesz co, ona poszła do więzienia, żeby z nim porozmawiać. Wiesz, to jest jakaś tragiczna historia, bo nieprzepracowana. Wiesz, te dziewczyny, wiesz, popadały, on miał 3 córki, jedna była już prawie dorosła, ale te dwie młodsze, to jedna popadły, te dwie popadły w narkomanię, w uzależnienie, jedna zmarła, druga wyszła z tego po jakiejś takiej wielkiej terapii i ona czuła, że ona musi się z tym Januszem spotkać. I poszła do niego do więzienia. A z drugiej strony Waluś jest, wiesz, człowiekiem, który ma takie zasady. Tu zastrzelił człowieka, z którym za jego poglądy, a z drugiej strony, wiesz, jak chciałem się spotkać z Lindy V, to mówię, Kuba, to ty masz numer telefonu do niej, to daj mi, gdzie ja będę szukał, jak ja znajdę w RPA. A on mówi, no mam, tylko bym musiał ją zapytać, czy ona się zgodzi z tobą rozmawiać. Ja mówię, no dobrze, to zapytaj. On mówi, no tylko jest jeden problem, bo ja dzwonię do niej tylko na Wielkanoc i na Boże Narodzenie z życzeniami świątecznymi, to jak będę dzwonił, to zapytam. A to jest chyba luty. Czy marzec, czy już jest, czy tylko mi się, czy już mam tylko Boże Narodzenie przed sobą. No to wiesz, rozumiesz, że to jest dość trudne. Ale jego zasada jest taka, no on nie może dać tego telefonu bez zgody.
1: Czy może zabić jej ojca, ale telefonu...
0: Telefonu nie. Słuchacie Meliny w

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: Muzyk Metaliki na koncercie w Chorzowie chciał być żabą, jak wczoraj ustaliliśmy, ale zwróciliśmy uwagę także i na to, za ile można było tam zjeść na miejscu, a tanio nie było.
2: Pajda chleba ze smalcem 30 zyla, kubeczek frytek 45 zł.
3: Ale się w ogóle nie dziwię, że jedzenie było drogie. W końcu to jest zespół, którego największym przebojem jest piosenka Master of Pulpets.
2: Uważam, że za dużo mamy dni w pracy, dlatego kondzie nie było poniedziałek, wtorek, a mnie nie będzie w piątek i polecę do.
3: A ja jako przodownik pracy miałem wolne w zeszłym tygodniu.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w boskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
4: Witaj cały świecie w internecie.
0: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
5: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama. To jest SK Rock.

0: Słuchacie Meliny w S-Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. Jak wyglądały te wasze rozmowy? Ile one trwały w więzieniu?
2: One trwały tyle, ile on mi mógł przeznaczyć czasu. Ja tam byłem chyba 3 tygodnie i spotykaliśmy się w sobotę i w niedzielę po godzinie. Ja byłem 2 razy po 3 tygodnie. On miał chyba 48 godzin spotkań w ciągu roku, więc on...
1: Czy tyle miał dozwolone, tak?
2: Tyle miał dozwolone i nie mógł tego przekroczyć. I one tyle trwały, ale ja mu przynosiłem na te spotkania takie kody telefoniczne i wiesz, on dzwonił do mnie od poniedziałku do piątku i rozmawialiśmy tam, wiesz, no po kilka godzin dziennie. I on stał przy telefonie i mi tą historię opowiadał. A co niedzielę i sobotę przychodziłem, żeby się z nim spotkać, wiesz, twarzą w twarz.
1: I co, polubiłeś go?
2: Raczej polubiłem, budził szacunek mój, tą godną postawą, wiesz, w tym więzieniu. Później zobaczyłem, że on ma poczucie humoru, jest oczytany, wiesz, interesuje się historią, trochę tak jak ja, tylko że wiesz, to jest kompletnie coś innego, kiedy masz takiego człowieka, do którego jedziesz uprzedzony i później on te uprzedzenia ci... Później zastanawiasz się, jak taki człowiek mógł zastrzelić z zimną krwią kogoś drugiego z nienawiści. Nawet on nie miał... On nie znał tego Chrisa Haniego. Wiesz, to tak jakby... oczywiście tutaj ta... No dobra, to powiem tak. Jakby czytelnik Gazety Polskiej wyobraził sobie Donalda Tuska na podstawie lektur Gazety Polskiej. No to Kuba czytał takiego, co się chyba Citizen nazywało. Tak, taka partyjna gazeta, w której opisywali Chrisa Haniego, który był diabłem wcielonym. No i on na tej podstawie zbudował sobie wizerunek tego swojego wroga. Ja miałem trochę inny wizerunek tego człowieka, który, wiesz, ucieka. Całe życie ucieka, bo go chcą zabić. W latach 60. wpada w ręce tej bezpieki w RPA, trafia do więzienia, grozi mu wyrok, więc ucieka za granicę. Tam organizuje jakąś partyzantkę, ale żeby się przedostać z jednego punktu na drugi, to mu wybijają pół oddziału. On przeżywa. Wiesz, robi akcje jakieś terrorystyczne, wysadza jakieś słupy elektryczne w tej południowej Afryce. No, jego też rząd RPA próbuje kilka razy zabić, ale wiesz, kiedy się pojawia tylko pierwsza możliwość, kiedy prezydent ogłasza, że kończy się apartheid, to on wraca do tego RPA, wie co mu grozi i kupuje mieszkanie, wiesz, w białej dzielnicy i nagle ci ludzie na tym osiedlu zaczynają go traktować jak swojego. A to jest taka jeszcze dzielnica, jak ja tam jadę, to patrzę, stoją takie pachołki, pytam się, a co tutaj było? No tutaj były szlabany, tam nikt nie mógł wjechać. No już na pewno nikt o czarnej skórze. I on tam, wiesz, wchodzi, już nie ma niby segregacji, ale cały czas jest jednak problem, że biali z czarnymi jednak nie mieszkają. I on tam się osadza. No i wiesz, najśmieszniejsze jest to, że on dzień przed tym, jak został zastrzelony, to on jeździ po tych czarnych gettach i uspokaja tą rozpaloną młodzież, żeby się nie wykupiali, żeby nie palili, żeby nie niszczyli, żeby nie strzelali, tylko to wszystko się rozstrzygnie w wyborach, że to jest już ich kraj i oni będą tym krajem rządzić. A paradoks tej całej sytuacji polega na tym, że mimo, że zostały te wolne wybory ogłoszone tam w 90 roku, to jest rok 93 i nic nie widać, żeby one miały się odbyć. I ta śmierć Haniego wszystko przyspiesza. wszystko. To jest katalizator, który napędza. No i to jest logiczne, ponieważ ta biała mniejszość, która rządzi, ona się boi rozruchów. I żeby je powstrzymać, obiecuje, że jak najszybciej przeprowadzi wybory
1: to jest
2: prezydenckie.
1: Pięknym paradoksem historii. Janusz Waluś chciał wysadzić proces przejścia w powietrze, a de facto go przyspieszył. No.
2: Przyspieszył, tak. Tak, i też jakby odebrał argumenty tej białej mniejszości.
1: A powiedz, a po jego wyjściu z więzienia, czy po powrocie do Polski miałeś z nim kontakt?
2: Nie.
1: Nie.
2: Nie, nie, nie. Wiesz co, ostatni, jak on już siedział, on kilka razy do mnie dzwonił i później jeszcze w zasadzie napisałem do niego, żeby nie występował w programach telewizyjnych, żeby się zajął taka przyjacielska rada.
1: Nie posłucham.
2: Nie posłucham.
1: Ale ja też mówię, nie pisz tych rzeczy na Facebooku i nie słuchasz. Przyjacielska
2: rada. Ale to jest trochę co innego. Melina Eski Rock.

0: Dawna w SC Rock.
1: Ze mną, z wami Cezary Łazarewicz. O ile dobrze pamiętam, to powiedziałeś po napisaniu, żeby nie było śladów, że w pewien sposób sam miałeś z tym problem, ale jakoś nabrałeś pewnego rodzaju szacunku do Jerzego Urbana za uczciwość relacjowania historii. Czy dobrze streściłem, czy nie?
2: Nie, to chyba bardzo źle.
1: I bardzo źle?
2: Elementem, Urban był elementem opresji i kłamstwa w tym wszystkim. To on proponował, wiesz, on nic nie proponował wyjaśnić sprawę. On proponował, żeby ją rozwodnić, żeby postawić tych milicjantów na ławie oskarżonych, zrobić jakiś proces, dostaną tam parę miesięcy i ich zwolnić, żeby... On proponował, jak to technicznie rozwiązać tą sprawę. A oprócz tego, wiesz, no, pisał te wszystkie teksty straszne, bo one powstawały w MSW i one trafiały do Urbana niektóre, który miał świetne pióro.
1: Niestety.
2: I on tą gramotę ubecką przerabiał na świetne teksty dziennikarskie, więc jego inteligencja służyła zakłamywaniu prawdy. A Urbanie trochę inaczej napisałem.
1: Nie, bo mi nie chodzi o to, to, że on był łajdakiem, to i że odegrał straszną rolę w tamtym, w sprawie Przemyka, nie tylko, w sprawie Popiełuszki, we wszystkim.
2: No to tak.
1: Nie chodzi o jego refleksję po latach,
2: tak,
1: kiedy rozmawiał z tobą, o to mi chodzi.
2: To mnie zaskoczyło. On ze mną nie rozmawiał, ja przeczytałem jego recenzję tej książki i on się uderzył w pierś i to zrobiło na mnie wrażenie, bo on akurat był cyniczny i nie musiał się bić w pierś, ale po przeczytaniu tej książki napisał, że się pomylił. To znaczy, że był oszukiwany, że to jego zaangażowanie wtedy wynikało z informacji, których on...
1: Ale wierzysz, że on się czuł oszukiwany, że tak inteligentny człowiek, kiedy wszyscy wiedzieli, że zabili Przemyka? Znaczy...
2: Nie wiem, nie oceniam tego. W każdym razie to ten gest, kiedy... Bo on nie musiał tego robić. Nie musiał pisać tego felietonu i się bić w pierś.
1: Nie, może Michnik do niego zadzwonił i powiedział, ty Jurek, no wiesz... No.
2: Nie sądzę. Nie sądzę. W każdym razie to było dość uczciwe, że on powiedział, okej, no to jednak wtedy zachowałem się nie fair i na swoje usprawiedliwienie mam to, że o wielu tych rzeczach nie wiedziałem i że teraz, że Kiszczak nas oszukiwał. No to jest jako... I to zrobiło nam... Pytasz się o moją ocenę? No to powiedziałem, no. To zrobiło na mnie wrażenie.
1: Okej. Dziękuję ci.
2: Proszę bardzo. A coś wesołego na koniec?
1: Coś wesołego? Przyszedł mi tekst, ale się nie nadaje ze względów cenzuralnych.
2: No to...
1: Wiem. Dobra, dlaczego nie zostałeś marynarzem?
2: Wiesz co? Tak najkrócej powiedzieć?
1: No.
2: Bo ja to dopiero niedawno odkryłem, bo akcja balonowa chyba w marcu 82 z Bornholmu wypuszczono balony do Polski, takie balony nadziei. I w tych balonach było takie przesłanie od papieża, jakieś oświadczenie podziemia Solidarności i jeszcze była taka instrukcja, jak zrobić ramkę. I ja wtedy miałem...
1: Ramkę do drukowania nielegalnych wydawnictw.
2: Tak. I ja miałem tą ulotkę i wiesz, długo czekałem na to, aż tą ramkę zrobię. I dopiero jak spotkałem Maćka Klimowicza, to...
1: Dzisiejszego burmistrza.
2: Nie, to jest brat jego.
1: Okej. Arkadiusz jest...
2: Tak.
1: Dobrze mówię.
2: Tak, Arkadiusz. A jego brat chodził do liceum i był przebojowy. I zrobiliśmy tą ramkę i zaczęliśmy drukować... ulotki. Nam się to tak podobało, że postanowiliśmy gazetkę założyć i nie miał kto pisać. I ja zacząłem pisać.
1: I tak się zepsułeś?
2: I się zepsułem. Dzisiaj bym był kimś. Mój brat jest kapitanem żeglugi wielkiej.
1: Porządnym człowiekiem.
2: Tak. Mieszka w Bremen. Pracuje w takiej firmie, gdzie od czasu do czasu lata samolotem i sprawdza, jak są statki załadowane. I on przyszedł na moje to marynarskie miejsce na statku. I teraz, wiesz, mogę się porównać, kim mógłbym być, gdybym poszedł tą drogą.
1: Ale poczekaj, ale popłynąłeś przecież jako marynarz do Afryki.
2: No byłem, no tak.
1: I, czy, I nawet to nie pomogło.
2: Nie, no to wiesz, no nie ma w tym żadnego romantyzmu, bo wam ludziom z Warszawy to się wydaje, że to
1: wam
2: jest...
1: Wam z Warszawy, że ta wyniosłość tego Darłowa, myślę, że jak masz tam dostęp do morza, to co? To już ci...
2: Nie, ale wiesz co...
1: Niemcom to zabraliście, nie, nawet nie w twoim.
2: Nie ma w tym żadnego romantyzmu, to jest ciężka robota, te statki już teraz to stoją w portach kilka godzin, to nie jest tak, że jesteś marynarzem i możesz sobie świat zwiedzić, jak ja kiedyś myślałem o tym. To była fascynująca podróż, ale też wiesz, no, w Afryce to na moich kolegów napadli. Ja nie wiedziałem, co się dzieje. Wszyscy myśleli, że mnie zabiją.
1: Ale w porcie czy na morzu?
2: Nie, no w porcie. W Duali, wiesz, przez ileś godzin szukała mnie policja, bo myśleli, że mnie miejscowi zabili. Wiem... To było fajne, miałem tam wtedy, byłem młodym człowiekiem, ale nigdy bym już tego nie powtórzył.
1: Gościem Meliny był Cezary Łazarewicz, człowiek, który mógł zostać marynarzem, ale się stoczył i został internetowym trolem.
2: Wolałbym, tak, żebyś mówił, że zostałem reporterem.
1: Ja tam reporterem.
2: Tak, zostałem trolem.
1: Cezary Łazarewicz był gościem Meliny. Dziękuję wam serdecznie.
0: Melina w S-Rock.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Topoli z pamiętnego koncertu MTV Unplugged, jaki dała przed laty Nirvana. I proszę mi wybaczyć dzisiaj wszelkie niedoskonałości głosowe. Wczoraj trochę w nocy pokrzyżałem na pewnej mistrzowskiej fecie. Ale do 18 postaram się, by jednak tu z Państwem być i opowiadać te kultowe, niedzielne historie. Jak co tydzień o tej porze. Jarosław Pierajewicz, dzień dobry, możemy zaczynać. Violet Girl na początek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Sons, zespołu The Animals. A teraz pojawi się bardzo znana piosenka z lat 90., być może jedna z popularniejszych z tamtej dekady, autorstwa zespołu The Verve, Bitter Sweet Symphony. Tak się złożyło, że największy hit tego zespołu nie przynosił przez wiele lat kapeli, czyli autorom zasłużonych tantiem. Wszystko dlatego, że The Verve dostali zgodę od zespołu The Rolling Stones w celu wykorzystania fragmentu ich kompozycji The Last Time, tyle że z wersji orkiestrowej, którą zrobił przed laty Andrew Oldham. No i okazało się, że The Verve trochę sobie pożyczyli za dużo. To znaczy, właśnie cały ten numer jest oparty na powtarzającym się, można powiedzieć, riffie, jeśli można tak powiedzieć w kontekście jednak orkiestry. No i wtedy prawnicy The Rolling Stones zapukali do prawników zespołu The Verve, no i okazało się, że zespół stracił prawa. I tantiemy do tej właśnie piosenki. Do pewnego momentu. Dlatego, że w 2019 roku ci sami prawnicy The Rolling Stones, zachęceni przez lidera Micka Jaggera, ponownie zapukali do prawników The Verve, ogłaszając im, że wiecie co, teraz to już możecie sobie na tej piosence zarabiać. A więc od 7 lat każde odtworzenie tego numeru w radiu powoduje, że zarabiają właśnie ci panowie, którzy nazywają się The Verve. Bittersweet Symphony.

0: lepszych numerów, moim zdaniem, przynajmniej dla mnie, zespół Foo Fighters, The Pretender w SC Rock. Jeszcze przed godziną 15 będziemy opowiadać historię związaną z zespołem Bon Jovi, to już za moment, ale pierwsi na antenie pojawią się The Offspring. Jest taka bardzo fajna piosenka, która zawsze mnie pobudza, nawet kiedy mało śpię poprzedniej nocy, jak teraz. I zaraz ta piosenka dla Państwa zagra.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Marek Kozubel, ty opisujesz w książce, że sam Zełenski do końca, do ostatnich niemalże godzin, nie wierzył w pełnoskalową agresję Rosji.
3: On przychodził do władzy jako prezydent, który miał wojnę zakończyć. Definitywnie. Kiedy tak naprawdę Zełenski decyduje się na to, że jednak zostanie w Kijowie, że przyjmie właśnie tą rolę takiego ukraińskiego Waszyngtona, przywódcy narodu. Wtedy, kiedy już mu zewsząd donoszą, że tak na dobrą sprawę armia wszędzie stawia twardy opór, Rosjanie ponoszą straty, ludność cywilna angażuje się do pomagania armii, ludzie stają w kolejkach po to, żeby zgłosić się do ukraińskiego WKU, otrzymać broń, mundur, cokolwiek.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.
6: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
7: This is Jack White.
8: Cześć, Tulipa. Słuchacie Eski Rock.

Cattle to High, zespół The Black Keys. A teraz jedna z najsłodszych piosenek miłosnych ever, jeżeli chodzi o muzykę rockową i też jedną z najbardziej romantycznych piosenek amerykańskiego wokalisty, który nazywa się John Bon Jovi. Będę cię kochał zawsze i jeden dzień dłużej, tak śpiewa, i w jego przypadku to nie są tylko słowa, bo od 40 lat jest w związku z jedną i tą samą kobietą, Dorotą Harley. To jedna z najtrwalszych par w światowym showbiznesie. Na ślubnym kobiercu stanęli dawno, dawno temu, mają czwórkę dzieci, a gościu, gdy porodziło mu się to pierwsze, w 93 roku, a było to w maju i jest tego właśnie rocznica, potrafił przerwać turnę po Anglii tylko po to, by wsiąść do samolotu, polecieć do USA, by być z żoną przy narodzinach pierwszego dziecka, a potem wrócić samolotem na kolejny koncert. No, po prostu zakochany, szczerze facet. Always Bon Jovi.

0: to zawsze okazja, by wspomnieć zespół Joy Division, choć oczywiście okazja smutna, bo to rocznica co roku w maju wypada Iana Curtisa. Love Will Tear Us Apart, Joy Division na chwilę przed godziną 15. I pierwsza godzinka za nami, drugą rozpocznie R.E.M. nagraniem Losing My Religion.
1: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa Cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa Cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
2: Reklama.

0: wiosna. Eksplodowała tak, jak śpiewał pan Tomasz. I to na maksa. Proszę spojrzeć na termometr. Bardzo przyjemny maj w 2026 roku. No dobrze, teraz Evanescence i nowy singiel zespołu, który na początku czerwca będzie miał dla nas cały, długo grający krążek.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

4 dzień maja, czyli to wczoraj swoje urodziny okrągłe miała pani, która zaraz dla państwa zaśpiewa. Śpiewa też zresztą wczoraj w Atlas Arenie na swojej urodzinowej imprezie. Ciekawe, czy już jest na nogach o tej 15 z minutami, czy jeszcze na przykład po koncercie impreza była tak długa, że może jeszcze dosypia. Pani Agnieszka Chylińska, która mniej więcej zaczyna w tym samym czasie karierę muzyczną, co ja karierę radiową, w marcu 1994 roku była w drugiej bodaj klasie liceum, gdy startowała na festiwalu piosenki francuskiej w Starogardzie Gdańskim. Było trzecie miejsce, ale to nie to miejsce było najważniejsze, bo tam poznała swój pierwszy zespół Second Face, którego została wokalistką. Potem były dni Kociewa, gdzie grali przed zresztą zespołem Skywalker, który potem zachwycony jej brzmieniem i charyzmą zaprosił ją do siebie. No i Skywalker stał się zespołem ONA. Pani Agnieszko, jeśli pani teraz słucha Eski Rock, to ja życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego. I proszę nie mówić sobie dość.

0: pamiętam jeszcze to zaskoczenie w 91 roku, gdy ta piosenka ukazywała się na singlu. Trochę byłem zdziwiony, bo trochę inną Metallicę znałem wcześniej, no ale jak się okazało, nawet ta też jest spoko. Nothing Else Matters za nami, a przed nami spotkanie ze Szwedami z zespołu The Cardigans.
1: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
2: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
3: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
2: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
2: Konrad Olszewski, zapraszam.
4: Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
1: Reklama.

Zeppelin, zespół o nazwie Guns N' Roses. Przenosimy się w czasie, ale do takiego w sumie nieodległego momentu, bo to był rok 2007, 23 dzień maja, pamiętam. Był dla mnie trochę szokiem, bo mój najważniejszy polski zespół, no oczywiście obok Army, Illusion, Acid Drinker czy Flapjacka, czyli Mysłowic, ogłosili, że robią sobie roczną przerwę w działalności, by trochę odświeżyć kontakty z rodzinami, tak wtedy mówili. Jak się okazało, było to początkiem końca tamtego Mysłowic. Trochę szkoda, a trochę nie szkoda, bo ten nowy Mysłowic też jest piękny. Ale wrócimy teraz do tego, co działo się razem z Arturem Rojkiem przed Majkiem. Najpiękniejsza piosenka tego zespołu. Chciałbym umrzeć z miłości.

0: California. Piosenka, która miała być plagiatem, pamiętają Państwo? I tam się Tom Petty zgłaszał, a raczej jego prawnicy, a potem machnęli ręką i stwierdzili: a dobra, co tam, nie będziemy się kłócić o drobiazgi. 16, więc półmetek niedzielnych kultowych historii. Jarosław Bierajewicz jeszcze z Państwem do 18, a razem ze mną za moment grupa Status Quo.
1: Reklama. Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Utu i Beautiful Day. Nigdy nie kojarzyłem tego numeru jako numeru takiego sportowego, w sensie, że gdzieś ma się pojawić na jakiejś arenie sportowej. I przeżyłem sporą niespodziankę niedawno, kiedy na stadionie Barcelony po zwycięskim meczu z Realem Madryt, w momencie, w którym Barcelona tym zwycięstwem zdobywała mistrzostwo Hiszpanii, mistrzostwo La Liga, właśnie ten numer się pojawił na Camp Nou. Beautiful Day, no bo faktycznie w sumie dla Barcelony i jej fanów to był wyjątkowo piękny dzień. Mam nadzieję, że dla Państwa ta niedziela też jest piękna. Trzymam za to mocno kciuki. A teraz najnowszy singiel zespołu Nickelback.
1: Ten kawałek

Queen w towarzystwie tego, o którym już dziś opowiadałem, czyli David Bowie. A teraz będziemy wspominać sobie dżentelmena, który powiedział kiedyś o sobie tak: urodziłem się nie w tym miejscu i nie w tej rodzinie, co powinienem. I coś jest na rzecz. Jego życie zaczęło się w stanie Minnesota w niedużej miejscowości Duluth 24 maja roku 1941. Robert Allen Zimmerman przyszedł na świat w żydowskiej rodzinie, taka klasa średnia, ale marzenia i ambicje miał dużo większe, wyrastające daleko poza prowincjonalną Amerykę, gdzie się narodził. Od najmłodszych lat chłonął książki i radiowe audycje z muzyką folkową, no i od początku chciał mieć swój zespół. Ten założył jeszcze w szkole średniej. Zafascynowany walijskim poetą Dylanem Thomasem jeszcze w koledżu zaczynał się przedstawiać jako Bob Dylan. Potem była książka, autobiografia jego idola, folkowego pieśniarza Woody'ego Guthrie'ego. No i pod jej wpływem Bob ostatecznie postawił na muzykę. Rzucił szkołę w cholerę, spakował się i wyjechał do Nowego Jorku. Jeden z najważniejszych artystów historii XX wieku, bezapelacyjnie. Dziś w 85. urodziny pewnie niczego nie żałuje. Lay, Lady Lay, Bob Dylan.

0: Rising Sun. Z płyty Super Unknown, która kilka dni temu miała 32. rocznicę wydania. 32. 94. rok. A ja to pamiętam, jakby to było wczoraj. Działo się to w czasie, gdy chodziłem do liceum. W sumie kończyłem je wtedy, kiedy ukazywała się ta płyta. A piosenka, która pojawi się za moment, ukazała się w momencie, kiedy byłem w klasie jeszcze 8. Ale już do tego liceum, o którym wspominałem, się w zasadzie mentalnie wybrałem. Shiny Happy People zespołu R.E.M.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Cezary Łazarewicz.
3: Dlaczego, kiedy ty pisałeś książkę o Januszu Walusiu, polskim mordercy politycznym z południowej Afryki, to było okej, a kiedy Krzysztof Stanowski zaprosił go na wywiad do Kanału Zero, to było nie okej?
4: No bo się mordersów nie zaprasza jako gwiazdy do programów telewizyjnych.
3: A książkę się pisze?
4: Książkę się pisze.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
1: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
5: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
1: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
5: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
6: Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
1: Reklama. Dobrze rokuje.

Idzie lepsze. To zespół Jam. A teraz opowiem o czasach, gdy szło lepsze dla The Rolling Stones. Jumping Jack Flash to taka piosenka, która powstała w wyjątkowym dla nich momencie. I ukazanie się tego singla wiosną roku 68 oznaczał powrót do bluesowych korzeni Stonesów. Nie ma chyba równie drugiego wielkiego numeru Stonesów, za którym nie stałaby tak dziwaczna historia. Bo ta piosenka narodziła się w sumie w banalnych okolicznościach. Tekst napisał oczywiście Mick, z pozoru mocno enigmatyczny, a tak naprawdę to refleks niewiele znaczącego zdarzenia, do którego doszło w posiadłości Keitha Richardsa. On sam o tym kiedyś opowiadał. Pewnego dnia Mick nocował u mnie. Za oknem lało, słychać było tylko dźwięk gumowców w błocie. Obudziłem Micka i zapytałem, czy słyszy. Kto to zapytał? To mój ogrodnik, Jack. Słyszysz, jak skacze? No i zacząłem brzdąkać coś na gitarze, nucąc to Jumpin' Jack. W pewnym momencie Mick, nucąc ze mną, dorzucił Flash, no i tak powstał tekst do piosenki, którą zaraz Państwu zagram. 56 lat temu skaczący ogrodnik stał się częścią historii rock'n'rolla, gdy piosenka o nim ukazała się na małej, 7-calowej płycie winylowej.

0: zespół, w składzie którego był, kto wie, czy nie najlepszy w historii rockowo-metalowy gitarzysta, czyli Eddie Van Halen i jego Van Halen. 17 za moment, ostatnia godzinka nam zostaje, kultowych niedzielnych historii. Otworzy ją Memory Remains Metallica.
1: Reklama. Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
2: Playlista osobista.
3: Każdy poniedziałek serwuje mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
4: Reklama.

0: All Summer Long, Kid Rock, SC Rock. A teraz będzie piosenka z gwiazdą, a w zasadzie gwiazdami w tytule. Ja to ostatnio sobie kupiłem taką nową koszulkę z gwiazdką, złotą, a co? Ale to nie będzie o tym piosenka. The Rolling Stones z nowym singlem przed Państwem.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Edyta Bartosiewicz, jak Państwo słyszeli, przyznała się, że skłamała. I ja to, drodzy Państwo, kłamać się boję. Jednak wszystko, co tu do Państwa mówię, staram się, żeby było stuprocentową prawdą. Choć czasem jest to prawda bardzo bolesna. I wspomnienia też bywają bolesne. 16 lat temu w pokoju hotelowym w Urbandale w stanie Iowa został znaleziony martwy Paul Gray, basista zespołu Slipknot. Vermilion Part 2. To właśnie oni dla Państwa teraz zagrają.

0: tak jak nie wspominam dobrze lat 90., jeśli chodzi o ekonomię i gospodarkę i pustą kieszeń, którą wtedy absolutnie miałem, chyba wszyscy mieliśmy, tak muzyka w latach 90., ach, palce lizać. Piękne wspomnienia. Hej i Teksański. A skoro jesteśmy w tych latach 90., to jeszcze chwilę zostańmy, tylko przenieśmy się na Wyspy Brytyjskie. Wonderwall. Oasis za chwilę.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esse Rock.
2: Dla jednych to sport, dla drugich taniec, innych zachwyca, a niektórych zawstydza. Dla niej pole dance, czyli słynny taniec na rurce, to pasja i styl życia.
3: To jest też taki stan, który tak na dobrą sprawę ciężko opisać słowami. W pewnym momencie po prostu możesz robić to, co naprawdę czujesz w ciele, odcinając od głowy wszystkie problemy, wszystkie jakieś niesnaski, także no myślę, że to, co czuję, to na pewno szczęście.
2: Mówi Magdalena Karasińska-Wiśniewska, wielokrotna medalistka mistrzowskich imprez pole dance.
1: Drogowskazy w Esse Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esse Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
5: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
6: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
7: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
8: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
9: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21:00 w Esse Rock.
10: Trzy kobiety, trzy historie. Trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
1: Reklama.
11: Hey, this is Billy Gibbons,
12: Dusty Hill,
13: and Frank Beard of ZZ Top.
14: Hi, I'm Alanis Morissette.
15: This is Jeff Ament and Stone Gossard from Pearl Jam, and you're listening to Esse Rock.

Rejoice i Def Leppard. A teraz o marzeniach, których nie udało się spełnić Beatlesom, a przez lata nie udawała się też Paulowi McCartneyowi solo, który już w 80 roku, w poprzednim stuleciu, prosił Leonida Breżniewa o zgodę na wystąpienie w Sercu ówczesnego Związku Radzieckiego, ale wtedy zgody nie otrzymał. W końcu w 2003 roku rosyjskie władze wydały zgodę mimo sprzeciwów opozycyjnych komunistów, dla których występ na placu, gdzie jak wiadomo do dziś mieści się mauzoleum Lenina i groby innych przywódców ZSRR, to niemal bluźnierstwo. Do koncertu Paula McCartneya doszło 24 maja 2004 roku. Zaczął się z półgodzinnym opóźnieniem. McCartney miał przywitać widzów po rosyjsku: "Priviet, dobry wieczór, Moskwicz". Ponoć zebrało się tam 20 tysięcy wielbicieli ex-Beatlesa, choć ceny biletów były niemałe, wynosiły nawet $300, co te 22 lata temu było kwotą naprawdę sporo. No i jeszcze w dodatku w tym kraju. I zapytacie, czy zagrał ten legendarny numer The Beatles, Back to USSR? No, oczywiście, że zagrał. Nie dał rady z chłopakami, to zrobił to te 22 lata temu solo. Choć nie do końca rozumiem, skąd była ta miłość chłopaków do ZSRR.

0: bywam marzycielem, choć nie takim dużym jak on był przed laty. Pan Ozzy Osbourne i jego Dreamer. To już na koniec dzisiejszych kultowych niedzielnych opowieści, bo pan Jaro musi powiedzieć do usłyszenia. Za moment 18. Ola Galant z gościem, a ja muszę uciekać, choć z wielką przyjemnością wrócę do państwa jutro po 9 rano.
1: Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym. Pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt.
2: Witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka, polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
1: Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą.
1: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach.
0: Reklama.

your cigarette break. It's like 10,000

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcę